Jasodra Kurdu Kendru Mangpoko Jaja Jasodrabje Jange Vamshe Jasodra Garu Pemasadeh.